Time. Po prvi uri veliko veselja, kaj ti tukaj je že ta druga. Z vami Devil on the Mic in Dr. Silvano DJ. To je DJ Time, Back in Time, Megamix.